0: Nie mogę dobre, nie. Nie mogę. Nie mogę dobre, nie. Nie mogę. Nie mogę.
1: Nie mogę.

0: Ne mogę.
1: Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę.